0: masikhohlwe ngenkinga sekukubalisela
1: how do
0: masikhuphule imizwa
1: wezombili

0: mamu awa susoki na lobi na kumbingambo pona zandumba yo moko ebisangai mobeno atindo na poto po oya kubokolo bana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisinga mobeno a telefone ako deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba po bana balala ti ntango yo kozonga po oyebi ke mobano atelefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo
1: alo

0: ngombo yo za kofinga ngai lelo mamu soki na tali malamu tozali kaka ndenge moko eloko yo za koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi ke kindumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi ke naza na nyonso mamu
1: ngai boto nazwela yo bapata
2: Détendez-vous. Détendez-vous et dégustez vos tubes préférés.
3: Radio Topaz, votre partenaire.